Twoje miejsce nie świadczy o tym, kim jesteś. Zostawiam wspomnienia, udostępniam przestrzeń. Zanim zaczniesz gadać, że matura nie jest ci potrzebna, weź ją zdaj chociaż dla mamy, młody. Później szukaj szczęścia. Czas z dramatu robi śmiechy, mówią, muszę rację przyznać. Wchodzę z uśmiechem na pokład, słucham złamanego skrzydła. Białas jest najlepszy w Polsce, może spalę z nim przed lotem, bonio. Spierdala, miolo. Zniknąć i zacząć od zera gdzieś, kusi. Ale zostawiam tu ludzi, do których muszę wrócić. Będą mówili dobrze? Spoko. Jak niedobrze? Kłamią. Cisza.